Zemnu poespiewa szeronia Anna-Maria Brettschneiderec a za roku za nas netko tež naša hudźbna redakcija. Tute tituly su za nas przygotowali. Skupina Troja Zing spiewa Cringe. W rapakach, dże titulu Michała Cyrza. A w zubienem śpiewie śpiewa Helena Brezan-Hiduszczyna. Wszystkie tutaj tytule oczekuję was po takim naszym programie, a tu jeszcze tu nie tam dalej z Cringe.

Keith Urban, to wie Runja Polana, Savskim Rozvosu, a Jakob Schicher und Titul mamy tu za miesto Kotschebus, zapisane Monika Klesec spiewa, a apropos Kotschebus, des tam mehr huczera cele wosibitu o ma schmenuce za minu, to je CD-ka, dua, Walburgi Wałczyc a Izabelle Kajduńskie czera su potekim tun omasz na Minu Witkolc też w Kotschebusu przedstajili. A tu, nitko omasz, za miesto Kotschebus, Moniki Klesec mienicy.

Schiss, Georgine, was haben wir stürzt hier? Krotko Potzi, Bidl, Ginasse, dem Atusunasche, Pogive, sag uns, Georgine. Jensa, Navicho, Napo, Schestschich, Metasomea, Worklitschanske, Schule, Micho, Hornik. Przysamknięcie potem też dworu w Swiedzień, tylko ze zmienia tam też jedz, a czerstwy napoj jest przygotowany, a weselić możecie się tam z dobą na prezentację haszenia. Cołodniowski projekt Woniowa Wobora jest na to przygotowała, a dżęca wod naposzestrzych na dworze w Okleczanskiej Szule, potem miejemy tanie, a potem dworu w Swiedzień.

0: Pola Amateros, so hieß schon nekak mehrsatz do dobula kopa, don jüsch je sezona kopainze zakonchena profie des huijo dolu, aber wir przyjotach na svetuje mistrzostwa kiba na jutzischi Champions League Finale. Ale tyż w Lipsku jeso czera hieszcze ważna rabot, miła Mateo.
1: Hej, a to w relegaciu, w postup od regionalnie, potek im czwartie do trzeciej ligi. Lok Lipsk przeciwo würzburgskim kickeram rikasze duel, kiż zakończy so z 0-1.
0: Szkoda ze Sachskoho wieder. Ale to je taka taktika, wiec, kiż ma kuźże leto z nuła taki hoki przysłód, co rec.
1: Na kuźże pat, szako, dobi so k tomu rec, w tutej relegacji niera je możny zestupnik przeciwo możnemu postupniki, kajże to hewak z ważnią, ale naczelnikaj tabulku po taki mistraj przeciwo sebi. Tum problem je mianujce, zo je 5 regionalnych ligów, ale jenoż 4 możne miestna są w trzeciej lize. Mistrzaj regionalnej ligi Zapad a Jurzapad automatyczne postupitaj, to kiedy tam najwięcej towarstwo, a te tamneci te są odmienia. Jeden z Mihorje, lica SV Meppen z regionalnej ligi Sever, a tamny mistrzaj raje taj em tvo poslednym miestno kiszo wusze.
0: A tyż przywisnikam Lok Lipsk so w tutej relegacji dzieje.
1: A to smsi wiesce, dwajte sac 20 bych u miszto, a zrezczych u relegacji, loni bych u miszto, a zrezczych u, a leca bych u miszto, a doma czera emt przyrachu, a ja we Würzburgu pędzelu wieczo, nienże u niemon lochszo.
0: Ale jeszcze nie przyrate, a tyż mój, a tyż wy, cele krótsze palce tłoczymy, potem?
1: Panie Szonucka, to masz prawie kartka.

Ani Coppola dniemy k naszym susodom minucy do Polskie. Tam się kopwaci popromieny szyszczy tutunkun stydzenia. Tak rec rabat na tankowanie, kunc meje dobie się tutun poprom wubieżeć, ale kaś knieżostwo. Czeraz dzieli w ostatnie przy tym w polskie knieżostwo tak rec to dalej podpieruje, za może ludzo tuńszo tankować na tut notny dałk. Buta minucy na chwilnie zniżone. A to wocja 20,8%, hacz dosrecz junia. Matej stale tak wostać, potem se znowu rozsudzi.

0: Wedelnauer zu mir, Serbskeros was prei Doberanje. Und gozado immer raz pecha postaliert Rocho, da je menuce nastao jeden z najznačiših spiewu popovie hučbe. John Lennonu solo spiew Imagine. Hatsch du jensnišo je spiew hymna za mir, a wubuja stajnje za so diskusie. Simon Hinduštaka nas wubšo da stawizno spiewa zaviedže.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
2: Cunje a jednoreklavirne synki nam nydom charakter spiewa pokazaja. A prynje tekstu e linki njemuli so skoro lepje na to hodzeć. Imagine there's no heaven. Seize if you try. Przedstaj si, zo nimamy niebiesa. Je lochko, gdyż tole wóz pytasz. Żana hela pod nami, a nad nami jenoś niebio. Jakoby John Lennon spiew 27. meje 1971 w swoim studiu blisko Londona narawał, knieżeszy na świecie zimna wojna, we Wietnamie rozkory eskalirowachu, a po całym zapadnym świecie dziechu ludzio napuć, a protestowachu. Wynadzi zosotłośnostnie boze nieszto zmieni. A runie do toho czasa so spiew dery hodzeszy. W nazwie 1971 so spiew woziwi, a mieszy nydom wulki międzynarodny wóspich. Lenin spiewaše vo radikalnej utopii. Przedstaj si, zo je svet bez nabożinu, bez statu a bez materielneho wobsydztwa. Tak ryka we tekstče. Wojny a problemy na svieče nie byšu byli, jeli byšu so ranicu a dzielenia, kiš su se čvojekoja sami napołożili, przewinili. Tak z najmniejsza idea spiewa. Tekst a melodia ste jednory. Instrumenty so cunio zasadzuja, a cukunemu hucznemu wobciuhaniu tyja. Inspirirowany bu John Lennon wosebie od swojej żony, Yoko Ono. Ale też krytykario so svoa himachu. Mnohim ludziom bychu tute bezraniczne idee tedy prostcze przedopretkarske. Ale znano je runie to, tomu dopomhało, zobu spiew svieto znaty. Runie we tutym tydzieniu je tomu dokładnie 55 lat, zo je so spiew narawał. A jeszcze dzieńca wużywa so spiew za protestne hibania, wopomnienskie zariadowania albo jako hymna za mir, a słysza na kuźdy pad k najwuznamniejszym spiewam na świecie.

Często szakuje za mną ich poslednji dżiołowy dżin, a potem kiła nam hiżo kunc tydżynia. A tutun kunc tydżynia je tiż zaso w osobitostka budyżynie, kajż kujdzie lito w odmiesa tiż lica zaso budyżkę naliczo. Nawiacacz 40 wustupu z daloko nad 800 osobów skutkowacimi smyczy so weselic. A to na wszelakich miestnach a jiwiszczach miestrze. Cidny dło prezentuje so budyżyn z live uczbu z dziwa, dwom z remeswom, a tiż wulke czaporuje wiki. A parada mnohotnosće ste planovani. A vizor nesmeđa tež serbsko-nemske tradicije a naoške pobrahovač tuž so juce napšikvat na narođe serbsko-ludova ansambla Mijamjeta. Runje tak namakače tež vopšene serbski program při budyskim naliču lica. Vosebite pšelat serbskih poskytkov smy vam na našej stronje v internetče a tež na našej app MDR Serbia zastajli.

Słuchajcie dwa dni za sobą, aż to możecie tam się dożywić. Na przykład możecie do końca tygodnia startować z koncertem skupiny Janka Hanka. Oni zapiskają dżęsa na buddyjskim nalieczu, kotrzeż się do runia dżęsa zaje. Koncert Janka Hanki je dżęsa wieczor na podziewieczych na miastowych wikach do Budyżynie. Na meje metanie a dworowe swiedzin prosił dżęsa serbska szula Michał Hornik w Orklecy. Wot na poszestrzych na dworie w Orkleczanskiej szule. Tyś cołodniowski projekt Woniowa Wobora, co tam przedstaje. W redzie filmowego festiwala Nysas, czy dżęsa na serbski filmowy wieczor do buddyjskiego kamiennego domu proszeni. Pokazuje tam produkcję Die Wendische Schifffahrt, serbsku utopiju Ci a film jakoście wodni mużo jobichu. Dżęsa wieczor sedmich kamiennym domie w Budyżynie. Wiesny zwiedzień zmienia konstytucja też w Kulucu. Wot jutrzejszego z kikorowym turnierom, a też z kielowaniem, niedzielu potem wot do południa dziesaczych się dalej kieluje, a po południu cioch tam mi umietaja. Bukaczanska biesada a kulturu spiechowacze towarstwo przeproszuje na miejski zwiedzień, a to jutrze po południu cioch przy wiesnej hospodzie w Bukicach. Skupina Serbska Ria aduje rio wosady przewodzie riowanie a spiewanie bukaczanskie drastowie skupiny.

0: Wiedro.
1: Słoneczny dzień nas oczekuje, kto mu jenisz małkę. Czynkę, mroczałki, a dostaniemy dżęca w oprocie dość, a na dość słońca hać na 6,23 stopniu. Żywe slibro stupa. Jutce zmiemy w otranie z blakami silne szwiele, a też niewiedra, ale potom najpozdziszowot przypodniasem so uwedri.

0: Matecusch hier Donuin Poladau.
1: Wortschien so Jensa Rano Ricci. A do Chitame Vinoina.
2: Juni steuch hier LGBTQ plus Dorschnostschi, tak mir nur eine Pride Month. Stay Pschaduriemi, Dorika Tesch, Sasso Tuischto, Christopher Street, Njo. CSD w Budeschinie Park, Budzelica Hinaku Padaczacz, Seischwilita, Kaj Spisa ja Czerosze Serbskie Nuine. Miesto Wulkie Demonstracje z Wiacorymi Tysac Ludzimi planuje organizator Ojo Tunkrocz, mniejszy format, a to te szakle Novembru. Przyczyna. Team chce po zajszłych litach raz mocy szanować, a równoczasnie też drugim zachęduaniam CSD Sakskiej wiace kiedźnostcze przełostać. Loni by budeczyny nicze citysac ludzi podla, mia z nimi też dojść do swojego, a wieczy serbski blok, tun raz maja so dopodnia potom inche dziewaniczki odmiecz, mia z drugim za kwiernych ludzi, a ich przywóznych, a też wo sebie w umienam je starszymi maso skrócić. Też nieprzeczelskość na przeczokwionym budzie tema, a wieczo je potom partii za młodosnych a zajmowanych planowana kletu maso CSD Budyszynie zaso z demonstracji odmieć.
0: Wiatr o tym czytasz w dżentsnyszych sakskich nowinach.
2: Serbskich nowinach.
0: Serbskich nowinach.

0: Das przez rail bicyjedzicze, a postanicze przy frenzlec konnich tyc datoku, potom ja wam zaujści, że napadło sobie dotal na znamierzku przed ponowienym domskim słowo dworowy wopkot hiszcze przeszmonene. No haj, tutaj szmonene, tety by so najpożysz o tutun kunstydzenia nietko woczkrabacz. Duo dostcze trawa, a miastem su polce a kwudżaki mienicy już o zarumowane. Przed hacz railbiczanski dworowy wopkot, punczelu rano wotoria, je Bettina Wenderotowa hieße raz z nakupowanskim korbikom tam pobywa.
1: Při modernych szklenčanych durjach stejo wučanu EC-kartu zmožne, džeržu ju na senzor a cak, durje so votorja. Nucka postrujiče vus kasového automata.
2: Hallo.
1: Steffen Frenzel so veseli, so muža po telko litach dživa a proce nitko skunčne vopkot votorič.
3: Mam wotrojenske czasy zesty kartu, pon te pośrodkowne wotrojenske czasy zesty przed roku. A tak panie, zbytny czas, hać do wyczo dziesaćich, jo to szedz kartu możne.
1: Wot pundzele do niedzielę, wot rania szestszych do wieczora dziesaćich. Może se kupcy przychodzie swoje twory nakupować. Przy tym staj Frenzlec Mandzielska jara na regionalne produkty dziwawoj. 25-wikowario możesz taj dotal zdobyć, powiada inicjatorka Angelika Frenzlowa.
4: Kaś doma nic, któż budżają zeleninu przyjąć, a te struje wycki ze sich ryznictwa. Ze skoczyny budu one też przyjąć te mlokowe produkty, a pon zmiemoż te wotamomyle ju żonob, pon recemyle smomo też muki, a szelake cerealie, a słodkość upytali.
1: Rata Matthias Domania niesie runie kisty z czerstwymi kurkami a romakom do wopkoda, a si jeszcze posledne wiece krótko przed wotoreniem z frenzlecami do reči. Nimo sada, zeleniny, kobasy a brieczki z huska chce przychodzie też rajbicach gotowy w obiad szklince poskicić.
5: Mo skoro kujże tydzień te warimo, mo jenu gut kuchaku ze swojarec mamo, ta jenu jara dobre jeszczyny a ja so nadziam za ta ludziam te swodzi.
1: A jeli pobrachuje raz darek albo karta k szulskemu zakodi, też na to są frenzlecy przygotowani. Angelika Frenzlowa.
4: Zmiemo też jen dekoruszk. Mamo ti mało korbiki przygotowane, so może si ti nudam namiestne, nich tu jen darek spakwać.
1: Boze po takim suso wesnienio naczakali. Między nimi Traudel Żurowa ze susodstwa, a ona zawieszcze nie je jeniczka, która się cipna.
6: Ja si myślę, że byli na to czekają.
1: Hej?
6: To si mnie słyszała, ju. One są so poprom zajmowe, to są so się prasy dzieje, a oni skończą oczyńcze, tak. Ja si to są myślę.
1: A Frenzlecy są nadzieje, że nie przyjdą się kupcy jenoś po zabytu butru, ale że z pełnymi rukami nakupują.
0: Wot pundzele rania dziewięćich potekim, maja ralbicy nowy dworowy wopkot na koniechtec Frenzlec datoku, kiszy potom szednie wot szestczych rania do wieczora dziesaćich wotoreny. Impresje z nowego wopkoda widzicie za tydzień też najnowszym wudaczu Wulatka. Cibetelki na dziewięcie, dobranie!

Ten Tygen. Venujose nasz rożk z literaturu albo muzyku Tygenia. Dwiema jubilarkoma togo Tygenia. Ga Minje Witkoitz a Ingrid Hustetowi. Zoraz, de obe bostak miwe, Mina Witkoitz sto ci a ci jaste a Ingrid Hustetowa kulowate sedem jasete. Ženca, zwyšiš šo spiju, zakotariš Ingrid Hustetowa jo napisała tekst. Jo to popsong Pšašanje ve svetnišču. Melodiju jo k tomu napisała Mahata Cižec a spivaka jo Daniela Hase.

0: Uknjetze, dolnosherskije a gornosherskije rece su ves liepem gromadu pšišli. Tam jo srjodu było zmakanje obšilniku teju recneju projektovu. Ten jaden jo dolnosherski projekt Zorja, ten drugi to jo ten gornosherski domoj. Obe kupce intensivnje uknjo te vodpovednu sersku rec, a letosta ste preden raz organizirovali zgromadnu ekskursiju na neutralnem mestnje, v regionje slepjanskega dialekta. Žas iš obželjniku projekta Zorja a vesem vodprojekta domoj su podla bili. Recne trena pla Zorjaku Gregor Wiczorek.
1: Dlatego czysto geograficzki słyszają slepiańskie strony tylko do Zakskie, a historycznie do Górnej Łużyce, ale w Trzece, a kultury skieruje do Dolnej Łużyce, a dlatego to ja no perfektne, symboliczne miastko takiego zmakania, że już te Dolno, a Górnoserskie ukniki mogą się zmakać.
0: Obszelniki są se oglądali Serski Kulturny Centrum we Slepym, wiesny Kjarchop ze starymi serskimi rołowymi kamieniami, niepilic dwór w Ronym, a teke uglovu jamu, przez kotaruš su se sy zgubili. Za czas ekskursie su povedali obšelniki z maminorecniju povedarku slepjańskiego dialekta Edith Pinkoveju na jeje dvorje a ze serskeju fararku Jadwigu Malinkoveju v slepjańskej cerkvi. Obšelniki su malsnje namakali skromadnu rec a su se mogali derje umieniš, menite Gregor Wiczorek a Julian Nitscha od projekta domoj.
1: My sme se pičku poznali, se predkstajili jedne tym drugim, pičku přirunali, kak to při nich bieže, kak při nas, a za naše ľudje je taka tak interesantne pičku tu gernosersku rec słyšaš a za nie tylko našu rec a od toho môžeme jano profitirovaš.
2: Si myslím, až je to najvážnejšie, jo vížeš, až také v Dolnej Łużyce dávajú ľuže, ktoréž uknú také pilne sársku ric, tak keď naši to ve veľkých žárach činia, tak zoriaky v dešne. A ja si myslím, to môže byť jedna veľká, veľká motivácia za každého uknika. Se myslím, až budeme to ako kšuté programové dybk do našho programa tiež zatvoriť.
0: Obšelniki Češiego lietnika projekta Zorja v juniju dokoncujú svojo žasiš mjasecne uknienje. Drugi lietnik projekta Domoj jo před dvema mjasecoma svoju drogu k uknienju gornosrbšiny akle zachopil.

0: Servus.
1: Kains tyżynia kiwa, a szosy zabić zasłużyli nieco redniko za tydnia. Mogę wam nieco szakę narazić za ten czas. Przy mikrofonie ja, Stefanie Krautzeutz. Ktoś ma rad elektronisku a eksperymentelną muziku, może żyńca wiatrza dojeść do Hornikitz. To jest na niemski Knappenrode. W tamnej energiefabrik jo event endlich Wochenende lab 2. Miaze napisadimich a żewiszich budu tam zuki, kiedyż maszyny su stwerili. DJ-sets, live-performances a rozgrona. Bez reżi stoi to zmakanie elektroniskeje zukuje rice a serskeje formuje rice. Pydla su miaze drugimi DJ Phil, DB Plus, Zwejec a Daniel Kamenaj. Sobietu mego fans komiku ich zeszuku Mosaik z Tasa DDR przyjść do szczęca pla Dziuka. Tam jowe Steinitzhof blużyskie Mosaik zmakanie. Miaze zega żasyszych a dwiju przedawaju starsze a nosze zeszuki w budkach, ustajęca burzo a pyszny program. Wysymność su zeszuki w selskiej rycy, żoż abrafakcy su na ogliże pla canego mlynikalia w canem końcu. Rosz za dzisiaj tam wyszczeńcu burzo egen tak ako za staranie z mlincami. Zaryduwa jo Willi Paszka, kęcio ako balokopa nega sobugral pla selskiego mustwa. Celle kęc tyżynia burzo w Lubniu je nimskie żyjen ludowych drastwu. Ose wierszy szukno okolo nalogu ludowe rie a ludowych drastwu. Miestno jo rożoa zagroda przy wielkim sprybinem przystoku. Sobietu zega pieszych, budu svetocnie wytykrzysz, kaka ludowa drastwa bużo ludowa drastwa togo lieta. Pedla bużo teke ministerski prezydent Dietmar Wojtke. Zauszych oglidaju bużo pyszne marku żywienie z tradycjonalnym rucnikarstwem, regionalnymi specjalitami a nakladzieniem senowego stoga. Neželu buža žasečih namša, pen budu maširovaš do rožuje zagrode na žajčne pivo. Paradijenje jo nimski žišece a mložinski žen ludovih drastvu tam ljubnjuje. Teke v blotah bužo daljčne veraš kenca tižinja v Ljubinje. Ten tižin sveše šuži slavnego pesnaja kraližo Paula Gerharta. Veraš k bužo neželu v Ljubinje. Namšu, svieženjom pomnika a koncertom, žož kči spominaš na živinje a statkovanje Paula Gerharta. Namša se zahobijo zega žasešich cerkvi Paula Gerharta a Jojano Nimske Rice. Zega jatnašich jo sviežen pomnika a vetbeludnjo vet zega stödich koruje koncert s titelom Mein Herz suche Freud. Chtoš co? Möža isch na cerkvine tom. Namiestnie okolo cerkwi burza wieloraktny program. Muzyka grajo tam wieliku rolu. To se wie. Neželu sčo učobne pšosone na šustoroc dve ve Tribinje. Tam pšose domovinska kupka tese na pyšne familjue svežin. Ja se nažijam, až nico jo pydla bylo za vas a vas redne kenc tyženja. Ja žicem vam wiele wjasela. Mešo se deje.
2: No, a graj, kake bužo vedro k tomu?
0: Vedro.
2: Žedna mrokava na nebju, a až do 6-20 stopňu, žinca obžijen jo vedro liešojske. Noce mežo se eventuelnje chylu hýš, víče zajča budu planas v podpodňu bramborskije mrokave a jednotlivé zlievky abo nevedra, potom pak se uviedrio. Svinc obžižo zase ven a termometer pokažo maximálne temperatúry miaze 2-20 a 5-20 stopňami. Neželu, teke svinsnje a suche pla až do 4-20 stopňu.

Ten tygeň. Venujo se náš rožk z literaturu abo muziku tygeňa dvěma jubilárkoma toho tygeňa. Ga Minje Witkoitz a Ingrid Hustetowej. Zoraz, dej obej bústak miły, Mina Witkoitz sto či a čížaste a Ingrid Hustetowa kulowate sedem žasete. Žinca słyšiš o spiju, za kotarež Ingrid Hustetowa jo napisała text. Jo to popsong Pšašanje ve svetnišču. Melodiju jo k tomu napisała Mahata Cižec a spivaka jo Daniela Hase.

A już jo, nasza godzinka mimo. Niżelu, dybku nie wyt na pojadnok se pak już zase słyszamy, jolic cośo. Wem jazy casu, myżoszo se przynoski a ustrzywania na naszom internetowym boku oglidasz a słyszasz pet rbb-online.de. Jo, nint to pak życym wam redny start do końca tygodnia. Ja som Diana Szycowa, myszo se rednie.